0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
2: Reklama.
8: Ja się

0: Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania? A może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz

0: Nasze osiedle doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama. Don't tell

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.
4: Jest 8:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20:00 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G Group.
6: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
5: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagra o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc dwa mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
7: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
5: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
8: Mega się cieszymy z tego finału. Będziemy próbowali z nimi wygrać.
5: Mówił Mateusz Bieniek z Warty. Mecz o brąz o 17:00, a pojedynek o złoto o 20:30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii. Dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
0: Pogoda.
9: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: No to zaczynamy dzień z Radiem Sochaczew. Wstajemy, poranek rześki nie pada. Jeszcze nie pada, ale na dziś synoptycy zapowiedzieli duże opady deszczu w pasie między od Sudetów przez Śląsk, Małopolskę do centrum kraju, aż po Warmię i Mazury. Może spaść nawet do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Takie są zapowiedzi synoptyków. Padać może dziś i jutro, a już od wtorku więcej słońca i wyższe temperatury.
9: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 8:03, Grażyna Polimowska, Gajda Kultura w niedzielę. Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie macie żadnych zaległości i ta niedziela służy wyłącznie wypoczynkowi, bo jak słyszeliście, jesteśmy narodem trochę przepracowanym.

0: Spider. Here is
1: the news, czyli Electric Light Orchestra na dzień dobry, mówiąca dzień dobry. 7 minut po 8, a u nas już za chwilę kwadrans z Mateuszem.
2: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 12, wersety od 33 do 37.
1: Nadto ostrzegam was. Każdy grzech i każde obelżywe słowo mogą być ludziom wybaczone, ale obelżywe słowo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie nikomu wybaczone. Nawet gdyby ktoś powiedział złe słowo przeciw Synowi Człowieczemu, otrzyma przebaczenie. Ale nie otrzyma przebaczenia ani teraz, ani w wieczności ten, kto będzie występował przeciw Duchowi Świętemu. Jeśli odmiana drzewa jest szlachetna, to i owoc będzie dorodny. Jeśli drzewo zdziczeje, to i owoc jego jest marny. Stan drzewa poznaje się po owocach. Wy, podłe gady, jak możecie powiedzieć coś dobrego, gdy sami jesteście źli? Usta mówią przecież to, co nagromadziło się w sercu. Dobry człowiek czerpie to, co dobre, ze skarbca dobra. Zły człowiek czerpie to, co złe, ze skarbca zła. Zapewniam was, że w dniu sądu zda człowiek rachunek z każdego niepotrzebnego słowa, które kiedykolwiek wypowiedział. Na podstawie swoich słów będziesz uniewinniony i na podstawie swoich słów będziesz skazany.
2: Wielu uważa milczenie za coś szkodliwego. Czasami rzeczywiście tak jest. Są przecież takie chwile, kiedy nie można milczeć. Ale są i takie sytuacje, w których jedynie słuszną reakcją jest zupełne milczenie. Pewne problemy można rozwiązywać i na pewne pytania odpowiedzieć tylko milczeniem. Jednak to chyba nie milczenie, ale raczej niekontrolowane gadulstwo jest naszym problemem. Trudno znaleźć w naszym życiu rzecz, do której przykładamy mniejszą uwagę niż do wypowiadanych słów. Jeżeli jeszcze próbujemy kontrolować nasze czyny, to o słowa za bardzo się nie troszczymy. Czy jest to słuszna postawa? Czy rzeczywiście wypowiadane przez nas słowa nie mają większego znaczenia? Jeżeli mamy mówić, to mówmy tylko tyle, ile rzeczywiście potrzeba, abyśmy nie wyczerpali całej energii, całego czasu, używając jedynie języka. Musi zostać coś dla naszych rąk. Jeśli tak się nie stanie, to będziemy wyglądali jak takie moralne potworki, mające język jak ręce, a ręce jak język. Dbajmy o to, by nasze słowo nie było puste. Słowa odsłaniają prawdę o stanie naszych serc. Tak samo jak smak wody mówi o stanie źródła, z którego wypływa. Z obfitości serca mówią usta. Usta tylko przekazują to, co komunikuje nasz umysł. Niech nasze słowa prowadzą do czynu, wywołują radość, zamyślenie, powagę. Oby nasze słowa były dla innych jak kompas lub jak znak ostrzegający o czyhającym niebezpieczeństwie. Słowo chrześcijanina ma być czynem. Popatrzmy, jakie słowo miał Bóg. Znamy je. To słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Dziś rządzi czasem i wiecznością. Jeżeli o czynach mówimy, że są owocami, to nasze słowa można porównać do liści. Jezus Chrystus poleca poznawać drzewo po owocach. Jeśli mówimy, to niech nasze słowa będą czynem dobrym, użytecznym. Za niepotrzebne, puste słowa będziemy kiedyś odpowiadać.

Niektórzy tak rozmawiają, jakby mówili przez telefon. W krótkim czasie chcieliby powiedzieć jak najwięcej. Pismo przestrzega, że wielomówność może prowadzić do grzechu. Mądrzejsi są ci, którzy mówią, jakby przesyłali telegram. Uważają na każde słowo, czy je powiedzieć, czy też przemilczeć. A jeśli już trzeba je wypowiedzieć, to myślą, jak to powiedzieć. Przecież słowo musi osiągnąć swój cel. Ma budować bądź burzyć. Tak, są sytuacje, w których słowo ma burzyć. Wiemy o tym od samego Boga, który powiedział do proroka Jeremiasza: daję ci dziś władzę, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził. Tak powinniśmy wypowiadać słowo, jak się wysyła w kosmos sondy, od których oczekujemy pożądanych sygnałów. Lub granaty, które mają rozbić to, co zbyteczne, szkodliwe, nieprzyjacielskie, co chce zniszczyć i uniemożliwić naszą radość i pokój. Te słowa granaty winny kruszyć, wysadzać bariery oddzielające nas od innych ludzi. Zarówno te wzniesione po naszej, jak i po ich stronie. Słowa, wszystkie słowa,

Aby ten fragment Ewangelii uczynił nas bardziej ostrożnymi w sposobie używania naszego języka. Apostoł Paweł przypomina: mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Są takie piękne słowa prośby wypowiedziane przez króla Dawida. Będę pilnował dróg swoich, abym nie zgrzeszył językiem. Będę trzymał na wodzy usta swoje. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Oby to wyznanie i piękna modlitwa stały się pragnieniem naszych serc. Wtedy słowa Jakuba: jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i ciało swoje może utrzymać na wodzy, będą opisem również i naszego życia, czego serdecznie Państwu i sobie życzę.

0: Stare dobre małżeństwo i piosenka poetycka. Kwadrans z Mateuszem, 21 minut po 8. Za tydzień zapraszam na kolejne wydanie tej audycji.
1: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Business Coro Emerald. 28 minut do 9 i za nami słuchaczowska Noc Muzeum. Muzeów, dzwonicie od rana zachwyceni.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Zadzwoniła między innymi Marysia, powiedziała, że wczoraj było wspaniale, jest wyjątkowo usatysfakcjonowana. Noc Muzeów, która połączyła w Sochaczewie trzy placówki.

0: Alvaro Soler, a za nami słuchaczewska moc i noc muzeów. Trzy placówki połączyły swoje siły. Przypomnę, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, Pola Bitwy nad Bzurą, Muzeum Kolei Wąskotorowej, Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, także Parku Żelazowej Woli. Byliście, oglądaliście i wróciliście zachwyceni. My też tam byliśmy z mikrofonem, a dokładnie była Jowita Leszczyńska.
1: I od razu zrobiło się tłumniej w Żelazowej Woli, tutaj noc muzeów i właśnie dojechali ludzie z Sochaczewa pociągiem z sochaczewską wąskotorówką. Z nami jest pan Tomasz Karolak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak się jechało, jak podróż?
2: Podróż wypadła bardzo dobrze. Mniej więcej 250 osób przewieźliśmy tutaj do muzeum w Żelazowej Woli. Ta podróż zresztą była taka dość sentymentalna, ponieważ taką samą drogę w latach 30. XX wieku pokonywały pociągi Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej, które transportowały choćby materiały budowlane na plac budow tutaj w Żelazowej Woli, gdzie przebudowywana była oficyna chopinowska na muzeum naszego wielkiego kompozytora. No i kilka lat później również, też w latach 30. były tak samo transportowane do Żelazowej Woli sadzonki na urządzenie tamtejszego parku. Także są również tutaj dosyć duże związki naszej wąskotorówki z tym miejscem, miejscem urodzin Fryderyka Chopina.
0: No to dziękujemy za zorganizowanie Nocy Muzeów.
3: Kultura w niedzielę. Autopromocja.
4: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
5: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
7: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
14: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
15: Weekend z Radiem Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzieżyn Juliopol 99A.
16: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
17: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
8: Reklama.

Krystia i Julia zawsze o poranku dzwoni do mnie kibic Jerzy i pyta. Pyta między innymi o to, jak wynik w meczu Orkana, czyli wynik rugbowy. No to wiemy już. 54-24, czyli Lifestyle Catering Arka Gdynia, Orlen, Orkan, Sochaczew. 54-24, tym razem rywale okazali się lepsi. No to pozdrawiamy wszystkich kibiców Orkana Sochaczew i pozdrawiamy naszego kibica Jerzego, fana rugby.

Grzegorz Chyży i grupa TAP wstaje. No tak, i podnoszę głowę. To jeszcze tak a propos tego meczu, czytam komentarz kibica. Ten mecz nie miał znaczenia. Zagrali młodzi, bo muszą się ogrywać, a przy tak okrojonej kadrze kontuzja choćby jednego zawodnika zmniejsza szanse z ogniwem, a to będzie ciężki bój o półfinał, tak?

Ewa Max, a za nami 22. Noc Muzeów. Mówiliśmy już o muzeach sochaczewskich. To w wiadomościach o 9:00. Będzie o tym, jak minęła ta noc w kraju. Galerie, ośrodki kultury, a nawet Sejm i kancelaria premiera otworzyły swoje podwoje dla zwiedzających.

0: Wielki przebój grupy 2 plus 1. Iść w stronę słońca. Niespełna minuta do 9:00, do wiadomości. Czy można bezkarnie wywoływać fałszywe alarmy? Więcej szczegółów za chwilę.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Minęła 9:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
6: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
5: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. noc muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
7: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
8: A Kancelaria Premiera, bo?
7: Interesujemy się polityką.
8: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
7: Byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
9: Na co dzień pracuje tutaj pan premier, swoje gabinety mają także wicepremierzy.
5: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę kolejarz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
1: Pogoda.
10: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Temperatura rośnie, ale bardzo powoli. Na razie 13 stopni na termometrze i raczej nie możemy liczyć na dużo wyższe wskaźniki na termometrze. W tym najcieplejszym momencie może być 15 stopni, jutro troszkę cieplej, 19. No, ale w tym tygodniu możemy spodziewać się również temperatur przekraczających 20 stopni. Tu widzę w niedzielę nawet 27 stopni, a na razie poniedziałek i niedziela mają być deszczowe. Ciągle tego deszczu za mało, więc nie narzekajmy. ale na chłód możemy.
10: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 minuty po 9. Kultura w niedzielę. Witam, Grażyna Bojmowska-Gajda. Zjazdy klasowe, powroty do starych znajomości, przypadkowe spotkania na ulicy. Zerknijcie na naszego Facebooka, może zamieścicie tam zdjęcie z takiego spotkania albo swoją krótką refleksję. Teksański hej.

0: Dominik Dudek i ostatni dzień. Mam nadzieję, że macie przy sobie kogoś bliskiego. 17 maja, niedziela, w niebo wstąpienie, święto w Kościele Katolickim, obchodzone 40 dni po święcie Wielkanocy. I co jeszcze w naszym kalendarzu? Mamy również Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, a więc my również mamy prawo do świętowania w Kościele. Ten dzień nazywany jest Światowym Dniem Środków Społecznego Przekazu, a został ustanowiony przez papieża Pawła VI w 1967 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę i odpowiedzialność mediów we współczesnym świecie. Tradycją tego dnia jest publikacja specjalnego orędzia przez urzędującego papieża. Daty obchodów święta środków masowego przekazu są ruchome i zależą od kraju, od tradycji. Co jeszcze w kalendarzu? Imieniny Sławomira, Weroniki, Andrzeja, Wiktora, Brunona, Wilhelma, Antoni i Paschalis. Takie znane i mniej znane. I jeszcze taką ciekawostkę znalazłam w kalendarzu historycznym, tylko posłuchajcie. 17 maja 1978 roku szwajcarska policja aresztowała Polaka i Bułgara i znalazła na wskazanym przez nich polu kukurydzy koło Neuville trumnę ze zwłokami Charlie'ego Chaplina, którą ukradli z cmentarza w celu wymuszenia okupu od rodziny. No cóż, Polak potrafi, ale niekoniecznie chyba o to nam chodziło.
1: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
2: Lucasfilm przedstawia.
3: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
2: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
3: To co, uciekamy czy walczymy?
2: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
4: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Zapraszamy do wysłuchania audycji Radiowe Echa Poezji.
1: Dzień dobry. Monika Kosowiec, należę do Poetyckiego Stowarzyszenia Sochaczewskie Wieczory Literackie Atut. Przedstawię Państwu kilka nowych tekstów, które zostaną opublikowane w kolejnym tomiku. Będzie on dedykowany mojemu świętej pamięci Chrześniakowi, dlatego zacznę od wiersza właśnie jemu poświęconemu. Gdzie? Szymkowi. Gdzie jesteś, mały kanaletto, z ogórkiem kiszonym i pajdą ze smalcem w ręku? Gdzie jesteś, zawadiako, co rowy przemierzał z piątakiem w kieszeni i odwagą w sercu? Gdzie jesteś, jokerze karciany, cyrenejczyku, co niósł krzyże, swój i cudzy? Czy było za ciężko? Gdzie jesteś? Często tematem poezji jest też sama poezja. Wiersz, wypracowanie. Wiersz pisać próbuję. Tematem poezja, co myślę, co czuję. Czy z dedykacją, czy z rymów frakcją, czy prosty, biały, niedoskonały. O czym tu mówić? Temat jak rzeka, a czas ucieka. Wiem już, znalazłam. Gdy brak natchnienia, o mękach tworzenia. Temat degradacji środowiska naturalnego jest mi szczególnie bliski, dlatego teraz przedstawię Państwu wiersz właśnie z nurtu ekologicznego. Powódź. Niebo zapłakało deszczem, a poraniona ziemia spijała kwaśne, gorzkie łzy. Nabrzmiewała od pestycydów i z nadmiaru żalu w końcu wylała pretensją. Pluła żółcią. Dlaczego powiedział im, czyńcie sobie ziemię poddaną? Przecież istnieje poza czasem. Wszystko może i wszystko wie. Kolejny wiersz nosi tytuł Różaniec. Różaniec. Korowód grzeszników pokutników. Koralik za koralikiem, szeptane zdrowaśki. Teraz i w godzinę. Koralik za koralikiem. Od nagłej niespodziewanej zachowaj nas. Przerwany sznur. Koralik za koralikiem. Kolejny wiersz, winda, jako metafora życia. Klatka wygody, towarzysz niedołęstwa. Ciągnie do góry, czy spuszcza w dół. Przejazd ze współpasażerami, znanymi, nieznanymi, chcianymi, niechcianymi, krótki i ciągnący się w nieskończoność, krępujący i zabawny, potrzask i wybawienie. Awaria i dźwig. Sześcian, kostka do gry. Co wylosujesz? Kolejny tekst nosi tytuł Karma. Czym mnie karmisz, karmo? Uczysz nie za darmo, nie na darmo. Karmasz wiele. Gdzie nagrody? Traumy rodowe. Pokoleniowe, łzy pełne smutku, wypalasz wszystko powolutku. I ostatni tekst, jaki przygotowałam na dzisiaj. Pomruk, pomrok. Rozdziobią nas kruki wrony. czarne bumerangi, żywe drony na niebie, brwi Frydy w grymasie bólu krążą nad miastem, budzą jakiś pierwotny niepokój. Czy ukradną nam błękit, czy zasłonią słońce, nadlatują. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę pięknej niedzieli. Dziękuję.
0: Była to audycja radiowe Echa Poezji.
2: Weekend z Radiem Sochaczew. Weekend z Radiem Sochaczew.

0: 20, Teddy Swims, 21 minut do 10. Jeszcze kilka informacji, kilka ciekawostek różnych z naszego kalendarza. 17 maja 43 roku urodził się Janusz Kobol, wokalista zespołu Omega. 17 maja 53 urodził się Marek Biliński, klawiszowiec grupy Bank, od wielu lat nagrywający solo. Do znanych kompozycji Bilińskiego można zaliczyć na przykład Fontannę Radości, Dom w Dolinie Mgieł czy Ucieczkę z Tropiku. Muzyka Bilińskiego pojawiała się w filmach, programach telewizyjnych, m.in. w Kole Fortuny i w Panoramie Dnia. 1964 rok. Bob Dylan zagrał pierwszy koncert na Wyspach Brytyjskich. Występ miał miejsce w londyńskim Royal Festival Hall i był anonsowany jako koncert z piosenkami folkowymi. I tam po raz pierwszy wybrzmiał utwór Mr. Tambourine Man. Co jeszcze mamy? W 2012 urodziła się Donna Summer, słynna gwiazda muzyki dyskotekowej. W 22 wieku 79 lat we Francji zmarł Evangelis, nagrodzony między innymi za muzykę do filmu Rydwany Ognia. Pamiętamy doskonale. Jeszcze coś w kalendarzu? 17 maja 2024, trzeci studyjny album Billie Eilish. Takie ciekawe daty z kalendarza historycznego. Rok 1900 została wydana powieść Czarnoksiężnik z Krainy Oz. To już ma tyle lat.
1: Kultura w niedzielę. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
4: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Imprezy. Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
5: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
12: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: song.
1: Historia jednej piosenki.
2: Jak zawsze w niedzielę, to dzisiaj historia jednej piosenki związana z festiwalem Eurowizji. Alicja Szemplińska na festiwalu Eurowizji zajęła, to już wiecie, wczoraj ta sytuacja się wydarzyła, 12 miejsce, a wygrała Bułgarka Dara. My też mieliśmy w przyszłości spory sukces, który zawdzięczamy Edycie Górniak. Ona zaproponowała wtedy piosenkę To nie ja, muzyka Stanisław Serewicz, tekst Jacek Cygan. Górniak nagrała tę piosenkę w Londynie. Ukończono ją podobno zaledwie kilka tygodni przed eurowizyjnym występem. No i temu występowi towarzyszył pewien skandal i groźba dyskwalifikacji. Podczas otwartej próby generalnej Górniak zaśpiewała część utworu po angielsku. Delegacja z Wielkiej Brytanii złożyła oficjalny protest, twierdząc, że złamano regulamin nakazujący śpiewanie w języku ojczystym, ale Polka ostatecznie została w konkursie, a teraz, jak widzicie, wszyscy po angielsku. Wykonała swój utwór 30 kwietnia 1994 roku w Dublinie. Było to brawurowe wykonanie. Skala głosu artystki zachwyciła Europę, zdobyła 166 punktów. To dało Polsce drugie miejsce, najlepsze w historii, jak powiedziałam. A Górniak jako artystka została nagrodzona przez publiczność owacjami na stojąco. To poproszę, Edyta Górniak, To nie ja.

0: Niespełna 4 minuty do 10, o 10 kolejne wydanie wiadomości. W wiadomościach między innymi zajmiemy się tematem prezentów ślubnych. Ile, jaką kwotę powinna zawierać koperta? Jesteśmy w sezonie ślubno-komunijnym. No to jaką kwotę powinna zawierać koperta komunijna, a jaką ta ślubna? Ile dajemy najczęściej? Szczegóły już za chwilę w wiadomościach.
1: Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Powitaj wiosnę na dwóch lub czterech kółkach z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Bądź pierwszy i zarezerwuj sobie miejsce na starcie poprawko 20 maja o 16. Zapisy i informacje w biurze ośrodka. Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
4: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
5: Firma Fast Service poszukuje operatora wózka wysokiego składowania. Oferujemy umowę o pracę, stawka 37,80 brutto plus dodatek nocny. Wymagane uprawnienia UDT. Nie czekaj, zgłoś się już teraz pod numer 513 232 431.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Zbliża się 10:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie, nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioł.
9: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
8: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
1: Pogoda.
10: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: I sprawdzamy, co w pogodzie. 13 stopni na termometrze, szału nie ma. Taka raczej chłodna niedziela przed nami, mało słoneczna. Synoptycy zapowiedzieli opady, przelotne opady deszczu. Nawet tego deszczu ma spaść sporo w niektórych miejscach. Od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy. Te deszcze mają pojawić się dziś i jutro. Zapowiadane były również tutaj w Sochaczewie na wczoraj, ale jakoś obyło się bez deszczu, więc dziś z deszczem, ale bez słońca niestety.
10: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 9:50. Dzień dobry. Kultura w niedzielę, jak zawsze od 8 do 13, a w tej godzinie będzie gość. Autorka kryminałów, ale to nie są takie typowe kryminały, to są tak zwane true crime, czyli kryminały oparte na prawdziwych wydarzeniach.

0: Wilki, liczysz się tylko ty, a my powracamy do tego, co się działo wczoraj. Wczoraj mieliśmy Noc Muzeów i bezpłatny wstęp do muzeum w całej Polsce, a także w Sochaczewie. Posłuchajmy.
1: Nikola, dzień dobry.
2: Jechaliście dzisiaj ciuchcią, jak wam się podobało?
1: Super było.
3: Mamy doświadczenie kolejowe, dlatego już to nie pierwszy raz jeździliśmy i w Rogowie dość często, dzień dobry. Jeździliśmy często w Rogowie, pracowaliśmy w Rogowie, więc Nikola jako wolontariusz, ja jako kierownik pociągu, więc do czynienia z takimi ciuchciami mieliśmy spore.
2: Co się stało, że dzisiaj akurat wybraliście to miejsce?
4: Skorzystaliśmy po prostu z wolnego czasu i z takiej okazji, że aby móc tutaj spędzić wspaniały czas.
0: I inni też twierdzą, że było wspaniale wczoraj.

0: elektryczne gitary na 94.9 FM, a za chwilę u nas zapowiadany gość Marta Reich, autorka powieści kryminalnych i obyczajowych. To Zapor. Zapraszam na spotkanie z gościem.
1: Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama. Kultura w niedzielę.
0: Mój gość Marta Reich. Dzień dobry, witam.
9: Dzień dobry.
0: Już informuję, jakie ty masz wyjątkowe utwory na swoim koncie. Ale zacznijmy od krótkiej informacji biograficznej. Dobrze, studiowała stosunki międzynarodowe, ekonomię, romanistykę. Łączy pasję pisarską z pracą w międzynarodowych korporacjach. Kocha kryminalne zagadki i klimatyczne historie, których nastrój wciąga bez reszty. Nie mogłaby się obejść bez książek, sztuki, kawy, rozmów do rana i kulinarnych eksperymentów. Autorka książek kryminalnych i obyczajowych i mam przed sobą jej najnowszą powieść zatytułowaną Zatruta krew. To tak. Tyle tak w telegraficznym skrócie. Słuchaj, to zaczniemy i jeszcze mam takie pytanie do ciebie związane z nazwiskiem Reich czy Reich?
9: Tak, dokładniej Reich.
0: Reich, no
9: dlatego,
0: właśnie.
9: Dlatego, że to jest nazwisko austriackie, no już nie w moim pokoleniu, ale kilka pokoleń wcześniej.
0: Czyli korzenie to tak, zagraniczne.
9: Tak, mam zagraniczne korzenie, ale tak naprawdę jestem przyzwyczajona do tego, że to nazwisko jest czytane na dwa sposoby, także...
0: Raczej bardziej popularny jest ten Reich czy Reich?
9: Reich.
0: Reich, bo to tak to nam historycznie zabrzmiało. I jesteś również autorką kryminałów, to się mówi true crime. Co to takiego? Wyjaśnij naszym słuchaczom młodszym i starszym.
9: True crime to jest taki ciekawy gatunek, który skupia się nie tyle jak...

0: te fabularne kryminały, do których jesteśmy przyzwyczajeni, na tworzeniu no zupełnie wymyślonej historii kryminalnej, budowaniu misternie zagadek, intrygi i próby dojścia do tego, co się wydarzyło. Tylko true crime jest gatunkiem, no, który teraz ostatnio za sprawą przede wszystkim podcastów, różnych publikacji, dostępu lepszego do informacji, stał się bardzo popularny. To jest gatunek, który skupia się na opowiadaniu lub odtwarzaniu różnych prawdziwych historii kryminalnych, które wydarzyły się naprawdę.
1: Czyli to fikcja tu też jest obecna, ale inspiracją, pełną inspiracją była prawdziwa historia,
0: tak?
1: Do której ty musiałaś dotrzeć i do której docierają autorzy właśnie pod takim hasłem piszący.
0: Tak. Tak, i tutaj chciałabym podkreślić, że w tym gatunku zawierają się trochę różne podejścia. Moje jest takie, że ja piszę powieści inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Czyli to jest tak, że to nie są zbeletryzowane reportaże, to nie jest literatura faktu, która bardzo wiernie oddaje te prawdziwe historie. To są powieści właśnie obyczajowo kryminalne, które z dużym elementem fikcji odtwarzają, czy inspirują się pewnymi prawdziwymi historiami.
1: Czyli ta historia, którą tu opisałaś, zdarzyła się.
0: Tak, zdarzyła się naprawdę.
1: Ratownik medyczny, szanowany mąż i ojciec, zabija żonę. Możemy to, słuchaj, powiedzieć, bo w tej powieści nie chodzi o to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, kto zabił, ale czy zabójca zostanie ukarany,
0: tak?
1: Czy morderca zostanie ukarany. Raczej o to chodzi.
0: Tak.
1: No dobrze, słuchaj, to powiedz mi, bo to mnie bardzo interesuje, jak ty docierasz do takich prawdziwych historii? Gdzie ją, tę o ratowniku medycznym, gdzie ją znalazłaś?
0: Ja bardzo interesuję się właśnie tą taką bardziej faktograficzną stroną true crime, czyli docieram do różnego rodzaju materiałów, podcastów, reportaży sądowych, publikacji medialnych, które dotyczyły tych prawdziwych historii. No i na ich podstawie tworzę zarys tych historii moich i wypełniam je lukami, czyli cały core informacji związanych z tym zabójstwem jest oparty na prawdziwych zdarzeniach, a ja następnie staram się wypełnić go fikcją taką, powiedziałabym, kryminalno-obyczajową, czyli staram się wchodzić w te ludzkie motywacje, próbować zrozumieć, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego to się w ogóle musiało wydarzyć, czemu nikt nie położył kresu złu, które gdzieś narastało przez lata, więc ja skupiam się na tej takiej, na wypełnieniu tego taką warstwą psychologiczną.
1: No dobrze, słuchaj, a masz dostęp również do takich zeznań, materiałów policji czy prokuratury, czy raczej jest to, to są te materiały, które funkcjonują w obiegu medialnym, jak to jest?
0: Ja na razie raczej skupiam się na tych, które są ogólnodostępne, natomiast trzeba sobie powiedzieć, że wśród materiałów ogólnodostępnych jest bardzo dużo już informacji przetworzonych też z tekstów źródłowych i z materiałów policyjnych, tak? To jest dosyć istotne tutaj, że ja staram się docierać do już takich bardzo głębokich informacji.
1: No dobrze, a słuchaj, czy miałaś taką sytuację, że bohaterowie tych wydarzeń rozpoznali siebie, zachowujesz ich personalia?
0: Nie, absolutnie nie. Zmieniam personalia, zmieniam różne szczegóły. Na końcu zawsze piszę posłowie, w którym bardzo wyraźnie piszę, jaką historią jest inspirowana moja opowieść, co z tej prawdziwej opowieści znalazło się w książce, a co zostało zmienione i z jakich materiałów korzystała.
1: No właśnie, no to powiedz, gdzie wydarzyła się ta prawdziwa historia?
0: Prawdziwa historia wydarzyła się w Rzeszowie i to jest w ogóle pierwszy raz w moich książkach, że ja nie opisałam miasta, czy nie wskazałam miasta, w którym to się dzieje, tylko umieściłam to w mieście, takim trochę anonimowym, przeciętnym mieście
1: polskim. Prowincjonalnym, niedużym, tak?
0: Tak, Tak, to... trzeba sobie powiedzieć, mniejszym niż tak naprawdę jest dzisiaj Rzeszów. Ale to wynikło z pewnej bardzo istotnej kwestii, takiej mianowicie, że w tej historii, o czym można się przekonać, kiedy się czyta tę książkę, albo nawet zaznajamia z materiałami właśnie medialnymi, w tej historii doszło do szeregu różnych nieprawidłowości.
1: Dobra, to o tym za chwilę opowiesz. Tam pobudzimy ciekawość naszych słuchaczy. Dobrze, za chwilę powrócimy do rozmowy. Marta Reich, autorka książki, powieści Tajemnice, Zatruta krew, Tajemnice pewnej zbrodni, która, jak wiemy, już wydarzyła się w Rzeszowie.
2: Kultura w niedzielę.

0: Kultura w niedzielę.
1: Mój gość Marta Reich, autorka powieści Zatruta krew, bo właśnie o tej powieści dzisiaj rozmawiamy, to jej najnowsza powieść. To ile jest prawdy, jakie fakty możemy, o jakich faktach możemy powiedzieć? Co się wydarzyło w tym Rzeszowie? Co takiego niezwykłego, że te wydarzenia cię zainspirowały i uznałaś, że trzeba po nie sięgnąć i dać im formę literacką?
2: To, co się wydarzyło i wydarzyło się naprawdę, ten kor, którym się zainspirowałam, to była historia małżeństwa Jacka i Elżbiety H., które wydawało się małżeństwem absolutnie idealnym. Byli ze sobą już od bardzo wielu lat, poznali się jako młodzi ludzie. W momencie, kiedy doszło do trzonu tych zdarzeń, mieli dwójkę małych dzieci. Kobieta zajmowała się domem, miała niedługo wrócić do pracy po długiej przerwie macierzyńskiej. Mężczyzna był ratownikiem medycznym i co jest bardzo ważne, to że nie był osobą anonimową, dlatego że był uznawany za jednego z najlepszych ratowników medycznych w województwie, zdobywał wiele nagród, był wolontariuszem PCK, był osobą bardzo znaną w tej lokalnej społeczności. I miał też opinię, no właśnie, doskonałego, idealnego męża i ojca. I tak to sobie trwało. Pojawiały się gdzieś w tle jakieś dziwne, niepokojące plotki na temat jego
1: podwójnego życia,
2: podwójnego życia, mhm. Ale te plotki były na tyle zagłuszane właśnie przez ten jego taki status, takiego prawie że lokalnego bohatera, że one gdzieś tam sobie tylko funkcjonowały w tle. Aż pewnej grudniowej nocy, wkrótce przed Bożym Narodzeniem, mężczyzna zadzwonił do stacji pogotowia ratunkowego, do dyspozytorki, którą zresztą, jak się okazało, znał, i zgłosił, że jego żona zmarła we śnie. I w ogóle powiedział od razu, że sprawa jest już przegrana, on już stwierdził zgon i to, że ten zgon już się wydarzył parę godzin temu, obudził się obok martwej żony, prosi tylko, żeby karetka wizytowa przyjechała i ten zgon oficjalnie stwierdziła. No i teraz historia wygląda tak, że zmarła 34-letnia kobieta, która była zdrowa. Tydzień wcześniej miała robione badania dosyć szczegółowe, które nie wykazały, żeby była chora na cokolwiek. Tymczasem ten mężczyzna nie tylko napierał na lekarza, czy na lekarkę właściwie, która przyjechała stwierdzić ten zgon, że to jest na pewno zgon z przyczyn naturalnych, ale jeszcze nie zgadzał się na to, żeby wykonano sekcję
1: zwłok. No dobrze, i tak, to jest taki początek tej historii, nie będziemy jak gdyby podawać więcej szczegółów, bo chodzi o to, żeby nasi czytelnicy, nasi słuchacze sięgnęli po tę książkę i żebyśmy im wszystkiego nie opowiedziały.
2: Zdecydowanie.
1: Czy dotarłaś do tej rodziny, czy nie?
2: Nie, dlatego że no właśnie coś...
1: A czy rodzina dotarła do ciebie?
2: Nie. Natomiast też coś, co bardzo mocno chcę podkreślić, to jest właśnie to, że ja nie piszę zbeletryzowanych reportaży, więc ja mam osobiście, miałabym pewien problem etyczny, moralny z tym, żeby samej docierać do tych rodzin, dlatego że jednak nie chcę tworzyć wrażenia, że ja opisuję
1: konkretną rodzinę,
2: konkretną,
1: tak?
2: Rodzinę i konkretnie ich historię, bo tak nie jest.
1: To jest morderstwo w tle, ale to są postacie, które są będące dziełem twojej wyobraźni, tak? To
2: tak,
1: jednak jest
2: tak.
1: Fikcja literacka, to może być prawdopodobne, ale niekoniecznie prawdziwe, tak?
2: Tak.
1: Nie
2: tak.
1: Do końca. Czyli żeby tę fikcję jednak zachować. Słuchaj, czy ten twój bohater twoim zdaniem to jest człowiek, to jest taki patologiczny typ, czy po prostu chory człowiek? Jakoś zastanawiałaś się nad tym?
2: Tak,
1: morduje żonę, dwójka dzieci, on ratownik medyczny, człowiek o bardzo dobrej opinii, bohater, jak sama tak. Powiedziałaś prawie, że morduje żonę.
2: Tak, zastanawiałam się nad tym wielokrotnie, natomiast ja właśnie staram się bardzo mocno, pisząc te powieści, zachowywać taki dystans ocenny. Czyli staram się nie oceniać sama tego, jaka ta osoba była, staram się tutaj bardzo mocno jednak skupiać na wyrokach sądu, a w tym wypadku ten wyrok był taki, że on zamordował ją z zimną krwią. I jeżeli tutaj można mówić o patologiczności, to ta patologiczność raczej wiązała się z tym, że on był takim no bardzo toksycznym typem człowieka, który z jednej strony potrzebował w swoim życiu ogromnej adrenaliny, ogromnej afirmacji, potrzebował atencji bardzo, bardzo wielu kobiet, bardzo wielu bodźców, na pewno był patologicznym kłamcą, ale równocześnie miał ogromny głód uznania. I w dużej mierze to ten głód uznania doprowadził do takiej absurdalnej sytuacji, w której on robił dwie skrajne rzeczy równocześnie, czyli w skrajny sposób oszukiwał rodzinę z jednej strony, a w drugiej strony w skrajny sposób budował swój wizerunek tego właśnie idealnego członka lokalnej społeczności.
1: Słuchaj, czy, bo to jest literatura, nazwała się, to jest taka, funkcjonuje, true crime, czy taka literatura, jak sądzisz, silniej oddziałuje na czytelnika niż takie tradycyjne powieści kryminalne, które mogą być inspirowane różnymi wydarzeniami, ale autor nie sugeruje, że to się wydarzyło naprawdę, tylko że to po prostu dzieło jego wyobraźni.
2: Myślę, że na pewno inaczej. Czy silniej, to jest pewnie kwestia indywidualna, dlatego że tutaj są pewne za i przeciw. Na pewno silniej pod takim względem, że mamy świadomość, że czytamy o czymś, co się wydarzyło naprawdę. I że bardzo wiele historii, z którymi się stykam, te, które opisałam, ta, którą opisuję, nad którą pracuję w tej chwili, to są takie historie, że gdyby ktoś je sobie wymyślił, no to i opisał, to myślę, że zostałaby mu zarzucona i pewna naiwność, i zbytnie fantazjowanie. I właśnie ten fakt, że to się naprawdę wydarzyło, jest dosyć miażdżący, że takie świadomość, że takie rzeczy dzieją się wokół nas. Z drugiej strony trzeba też sobie powiedzieć, że jest to z kolei zupełnie inny rodzaj kryminałów, choć ja twierdzę, że to nie są do końca kryminały, dlatego że z kolei zamyka nas rama prawdziwej historii, czyli my tutaj nie możemy sobie z kolei pozwolić na co sobie pozwalamy, gdy piszemy całkowicie fikcyjne kryminały, że na przykład budujemy napięcie jakimiś takimi super sensacyjnymi zwrotami akcji. To się czasami udaje, a
1: no to,
2: czasami
1: a jak
2: nie.
1: Ty budujesz to napięcie? Bo tę książkę czytamy i z takim wewnętrznym pragnieniem, no czy wreszcie ten bohater zostanie dorwany, czy nie? Czy wreszcie zostanie ukarany? Kiedy skończy się to fałszowanie? Kiedy skończą się te jego podłe działania?
2: Wiesz, to jest fajnie, że o to pytasz, dlatego że to jest pytanie, które musiałam sobie zadać, jak zaczęłam pisać tę książkę, bo wzięłam na tapet historię, w której, tak jak powiedziałyśmy sobie
1: wszystko
2: jest jasne. I jak tutaj opowiedzieć tę historię, żeby to było ciekawe? Ja skupiłam się po pierwsze w warstwie psychologicznej, czyli próbowałam odrzeć warstwa po warstwie ten idealny obraz tej rodziny z tych właśnie takich fałszywych, idealnych przesłanek i rozdział po rozdziale gdzieś pokazywać, że to nie było wcale takie, że to nie wyglądało wcale tak różowo. A z drugiej strony właśnie drugi czynnik budowania tego napięcia to jest walka o sprawiedliwość, czyli to, jak tego gościa się finalnie udało wymiarowi sprawiedliwości przyskrzynić, bo to było bardzo trudne. I to, co ja tutaj opisuję w książce, oczywiście w pewnych aspektach musiałam troszeczkę pewne szczegóły pozmieniać, znowu piszę o tym w posłowiu, ale co do zasady, to tak to właśnie wyglądało, że to trwało latami, nawet nie miesiącami, a latami, mimo że w zasadzie dowody, jakby
1: leżały
2: prawda
1: na stole,
2: leżała
1: tak?
2: na stole, no, ale oni nie byli w stanie go przyskrzynić, bo on w bardzo umiejętny sposób pozacierał za sobą ślady, jak to nie zdradzę, ale no właśnie to jest ten drugi wątek, na którym się skupiam.
1: To zachęcamy do lektury Zatruta krew, Marta Reich, bo nam się wydaje, że jeżeli już ktoś popełnił zbrodnię, to wymiar sprawiedliwości, prokuratura, policja odnajdą sprawcę i na pewno sprawiedliwość zostanie wymierzona. A tu się okazuje, że niekoniecznie. Że to nie jest tak dobrze w życiu, żeby winny został ukarany.
2: Prawda jest taka, dodam jeszcze tylko, że w tym wypadku prawie się to nie udało. Czyli w tym wypadku prokuratura prawie poniosła klęskę, a ten człowiek prawie że uszedłby, prawie że uszłoby mu to na sucho.
1: To na razie tyle. Marto, ja obiecałam tobie i naszym słuchaczom, to jeszcze nie obiecałam, pytań konkursowych, ale zaraz na naszej antenie padną takie pytania konkursowe. Tutaj z Martą zadziałamy. Także dzwońcie do nas tylko wtedy, kiedy to pytanie na antenie padnie, a ono padnie, bo dotyczy kryminalnych powieści i ostatniej, najnowszej powieści Marty Rajch, Zatruta krew.
0: Kultura w niedzielę. Reklama.
3: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Kultura w niedzielę.
1: Powracamy do rozmowy z moim gościem, Marta Reich, autorka książki Zatruta krew. I będziemy miały za chwilę pytanie dla naszych słuchaczy. Książka oczywiście z autografem Marty do wygrania. Słuchaj, w jakim wieku przeczytałaś swój pierwszy kryminał? Jeszcze zapytam.
2: O, bardzo wczesnym. Miałam pewnie ze 12 lat.
1: No i co, rodzice pozwolili, czy tak sama sięgnęła?
2: Rodzice wręcz mnie zachęcili, bo historia była taka, że ja jako dziecko nie za bardzo lubiłam czytać i właściwie miałam tylko dwie książki, które czytałam. Jedna to była Dzieci z Bulerbą, a druga Przygody Mikołajka. I moi rodzice w ogóle już w takim akcie rozpaczy, żeby mnie zainteresować czymkolwiek, zaczęli dawać mi do czytania kryminały Agaty Christie, których mieliśmy wtedy w domu bardzo dużo. Wydawnictwo Dolnośląskie wydawało wtedy taką serię kieszonkową i mieliśmy ich pełno. I ja pamiętam to do tej pory, że dostałam do przeczytania Kot wśród gołębi Agaty Christie. No i się strasznie wciągnęłam i po tym zaczęłam czytać wszystko. Rodzice byli szczęśliwi, że wreszcie Mikołajek poszedł w kąt.
1: To można taką podpowiedź zasugerować rodzicom, tak? Żeby tym dzieciom, które niechętnie czytają, tak, podsuwali kryminały.
2: Szczególnie, że teraz jest dużo kryminałów dla dzieci też, więc które nie są aż takie brutalne. Często się skupiają na jakichś takich zagadkach typu kto ukradł ciasto z cukierni, ale już mają ten
1: element
2: zagadki.
1: Ale już jest jakaś zagadka, która dzieci może zainteresować, tak? No dobrze, to słuchaj, jakie mamy pytanie dla naszych słuchaczy?
2: Ciekawa jestem, jaki jest wasz ulubiony autor kryminałów i dlaczego?
1: No, pytanie jest proste. Ulubiony autor kryminałów i tylko jeszcze trzeba dołączyć wyjaśnienie. 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew, a do wygrania jest książka Marty Reich, Zatruta krew. Gwarantuję, że będziecie czytać ją z wypiekami i nie oderwiecie się od niej, by dojść jak najszybciej do końca i poznać prawdę, czyli dowiedzieć się, co się stanie z podłym bohaterem, który morduje własną żonę. 46 863 22 22 to telefon do Radia Sochaczew. Damy chwilę czasu jeszcze naszym słuchaczom. Marto, a co powiedz nam, to jest czas dla naszych słuchaczy, żeby się zdecydowali i wykręcili numer telefonu do radia, a ty powiedz, jakie masz plany wydawnicze najbliższe?
2: Teraz pracuję nad kolejną historią True Crime. To jest, nie chcę zbyt wiele zdradzać, powiem tylko, że to jest historia sprzed bardzo wielu lat, wydarzyła się w Krakowie. To też jest historia z gatunku niesłychanych. Tam nie znamy, bardzo długo nie znamy sprawcy, więc to jest taka historia, która bardziej przypomina taki klasyczny kryminał. I jakby wyjaśnienie jest naprawdę niesamowicie zaskakujące.
1: No to czekamy oczywiście na tę twoją powieść najnowszą, bo mam nadzieję, że do końca roku będzie, tak?
2: Tak, no ja muszę ją oddać do połowy sierpnia, więc myślę, że jeszcze w tym roku.
1: Aha, czyli musisz trochę w wakacje popracować po prostu.
2: Co robić?
1: Słuchajcie, opowiadacie o swoim ulubionym autorze kryminałów. W nagrodę otrzymujecie książkę Marty Reich, Zatruta krew.
0: Kultura w niedzielę.

0: Mamy słuchacza na linii. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A kto do nas się zadzwonił?
2: A, Darek.
0: Witamy cię, Darku. No i słuchamy. Twój ulubiony autor kryminałów.
2: Och, ja mam kilku ulubionych autorów. Na przykład Kamila Lackberg, na przykład Wojciech Chmielarz. Sporo czytam tych książek.
0: Same super. Głośne nazwiska, tak?
2: No tak, bo od tego zacząłem i tak cały czas ciągnę.
1: Doskonałe nazwiska i doskonałe książki.
0: Słuchaj, liczyłeś czasem, ile ich przeczytałeś, albo ich czytasz w ciągu roku, czy w ciągu miesiąca?
2: No mogę się pochwalić, że kryminałów w tamtym roku przeczytałem 120.
1: Wow.
0: No, to rzeczywiście.
1: Robi wrażenie.
0: To słuchaj, no tak. to powiedz nam tak, skoro masz taką dobrą znajomość kryminałów, to jesteś, bo tutaj będziemy znali mordercę. To w wielu kryminałach też tak jest poprowadzona fabuła. A co cię najbardziej wciąga w kryminale? Co lubisz? Co cię...
2: No lubię tak, jak na końcu jest wszystko rozwiązane dopiero. Książka wciąga, dopiero na końcu jest całkiem inne rozwiązanie, niż by się wydawało.
0: Aha, czyli zaskakują cię autorzy. Nie jest tak, że ty wszystko już wiesz, nim dojdziesz do końca?
2: No, wolałbym nie wiedzieć właśnie, jak to ująłem.
0: No dobrze, to słuchaj, już mamy dla ciebie książkę Marty Reich, Tajemnice zbrodni. Miłej lektury cię życzę, dobrze?
2: Dziękuję.
0: Jeszcze pozostań chwilę poza anteną, ustalimy szczegóły, dobrze?
2: Dobrze.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: Kultura w niedzielę.
1: Marta Reich. Marto, bardzo dziękujemy Ci za wizytę w naszym studiu. Marta przyjechała do nas z Warszawy.
2: Więc bardzo blisko, więc
1: mam nadzieję, że będzie jeszcze do nas wpadać z kolejnymi książkami i że dostarczy Wam, kolejne książki Wam dostarczy, a nie myślałaś o napisaniu takiego dziecięcego, bo mówisz, że są również kryminały dla dzieci, czy to nie Twój obszar zainteresowań?
2: Czasem chodzi mi to po głowie, ale jeszcze nie wyszło to poza fazę pomysłu. Natomiast tak, czasami o tym myślę, bo pamiętam, że zanim jeszcze sięgnęłam po tę Agatę Christie, to taką książką, którą kochałam w dzieciństwie, to był Długi deszczowy tydzień. To był taki kryminał dla dzieci jeszcze z lat 60., 70. i pamiętam, że uwielbiałam tę książkę.
1: To już mamy podpowiedzi. Jak nie wiecie, jakie kryminały podsunąć swoim dzieciom, to Marta Wam podpowiedziała. Dziękuję bardzo.
2: Ja także bardzo serdecznie dziękuję.
1: I do zobaczenia, tak?
2: Do zobaczenia
1: za parę miesięcy, kiedy zaprezentujesz na naszej antenie swoją kolejną książkę.
2: Tak jest, do zobaczenia. Kultura w niedzielę.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Powitaj wiosnę na dwóch lub czterech kółkach z ośrodkiem szkolenia kierowców Mechanik. Poznaj ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Bądź pierwszy i zarezerwuj sobie miejsce na starcie poprawko 20 maja o 16. Zapisy i informacje w biurze ośrodka. Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest biuro nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
7: Zbliża się 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie. Niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
9: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
8: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
9: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
8: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
10: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia, 5 miesięcy presji i się udało.
8: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
11: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
8: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kilogramy materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 kilometrów granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt. Czyli jak obecnie, do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
0: Pogoda.
2: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Pogoda bez zmian, chociaż temperatura trochę się podniosła. 14 stopni na termometrze. Nie wieje, nie pada, słońce nie świeci i taki lekko pochmurny dzień będzie dzisiaj, będziemy mieli do końca. Pochmurna niedziela, pochmurny poniedziałek z przelotnymi opadami deszczu, to są zapowiedzi synoptyków. Temperatura jutro nieco wyższa, około 19 stopni i w kolejne dni więcej słońca i zdecydowanie wyższe temperatury.
2: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 11:03 to jeszcze Kultura w niedzielę. Do 13:00 zapraszam. Ta godzina to godzina konkursowa. Doskonale o tym wiecie, więc bądźcie czujni. Blondie i Maria.

0: 95 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Kultura w niedzielę.
1: Panie Maliniak, przecież widzi pan, że rozmawiamy.
2: Choć ja coś mówię, albo podsłuchuję, nie tam tu te sprawy matrymonialne nie obchodzą.
3: Mam już wyniki obdukcji, panie mecenasie.
4: Chwileczkę, już kończę, panie skoro.
3: Ale ja mam dzisiaj imieniny.
4: Imieniny to pan ma co drugi dzień.
5: Jak pan myśli, jak długo one musiały do nas jechać?
3: No ja wiem, jakieś 2-3 tygodnie.
5: Pewnie drzwi posypali, żeby się nie zepsuły.
3: Z pewnością.

0: Na pewno rozpoznajecie ten fragment.
1: Kultura w niedzielę.
0: To oczywiście z filmu 40-latek. Tak się zdarzyło, że wczoraj, 16 maja, 75 roku polska widownia poznała Stefana Karwowskiego, inżyniera pracującego przy budowie dworca centralnego w Warszawie. Andrzej Kopiczyński miał wtedy 40 lat, Jerzy Gruza, reżyser 42, scenarzysta Teodor Teplitz, Krzysztof Teodor Teplitz 41. No więc wszyscy mogli mieć kryzys wieku średniego. To słuchajcie, dzwonicie do mnie 46 863 22 22. Już telefon dzwoni. Ja myślę, że to w sprawie pytania, tak czy nie? Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: A kto jest taki czujny?
2: Adam.
0: Adam, no to witamy cię, Adamie. Słuchaj, a 40-latek to twoje czasy, czy już nie twoje? Widziałeś ten?
2: Twoje.
0: Twoje?
2: Tak, tak, 59.
0: No dobra, no to znasz na pamięć ten serial. Kto tam występował?
2: Stefan Karwowski, główny bohater.
0: Dobra. To słuchaj, pytanie jest następujące, bo do wygrania jest podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie. Super. Można się wybrać z osobą towarzyszącą nawet. Masz taką osobę towarzyszącą?
2: Żona Małgorzata.
0: Żona Małgorzata. No dobra, no to żona Małgorzata, jak najbardziej. Pozdrawiamy żonę Małgorzatę. Tylko odpowiedz na pytanie. Żona jest w pobliżu, w razie czego pomoc może ci się przydać?
2: Jest w pobliżu.
0: Jest w pobliżu. No widzę, że tu jest człowiek zorganizowany. To kto grał kobietę pracującą w serialu 40-latek? Potrzebna jakaś podpowiedź, czy...
2: Żadna.
0: Żadna, też tak myślę.
2: Pani Irena Kwiatkowska.
0: Doskonale. Kobieta pracująca, która się pojawiała epizodycznie, nagle nie wiadomo skąd i co z nią się działo. Wygłaszała jakiś krótki monolog a propos tego, co się działo, tak?
2: Tak, ja jestem kobietą pracującą i żadnej pracy się nie boję.
0: Ile miała lat w serialu? Ja tu wiem, bo sobie sprawdziłam.
2: O, młodo wyglądała, ale nie wiem.
0: 33 lata. Irena Kwiatkowska miała wtedy 33 lata. No to Adamie, wspaniale, już masz zaproszenie.
2: Hurra!
0: Hurra, hurra, hurra. Jak to ładnie ten weekend się kończy, prawda? Kończy, no po to tak kończy. U ciebie pada czy nie pada?
2: Nie pada.
0: Nie pada. A ma padać czy nie?
2: Oby dzisiaj nie padało, chcę na rowery iść.
0: Aha, to jeszcze na koniec powiedz, jaka trasa rowerowa?
2: Ścieżkami miasta Sochaczew.
0: No dobrze. To życzymy udanej jazdy rowerem. Tylko uważajcie, dobrze?
2: Dobrze.
0: Nie wjeżdżajcie pod koła aut. To jeszcze chwilę pozostań z nami. Ustalimy szczegóły. Dziękuję bardzo. Na razie.

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród. I dziecku.
4: Hej, nie dotykaj przycisków.
5: Podobasz mi się, młody.
4: Ten mały przeżyje mnie o stulecia.
6: Grogu, trzymaj się.
3: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: 29 minut do 12. Sporo mam dla Was dzisiaj niespodzianek. Już zaproszenie do sochaczewskiego kina Odeon powędrowało do naszego słuchacza Adama. A teraz będę miała kolejne zaproszenia na taką niezwykłą sztukę, nierzyńska pianoforte, sztukę do sochaczewskiego Centrum Kultury. Ale myślę, że najlepiej będzie, jeżeli twórca tego spektaklu sam Państwa zaprosi. Przy telefonie Dawid Żakowski. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
0: Sochaczewa czy nie z Sochaczewa? Nie z Sochaczewa chyba dzisiaj, tak?
1: Dzisiaj nie, dzisiaj z Warszawy, ale witam wszystkich serdecznie, tak?
0: I ja zapowiedziałam już, że będzie spektakl Nierzyńska pianoforte i chciałabym, żeby pan zaprosił naszych słuchaczy na ten spektakl, kiedy się odbędzie, jak i opowiedział o tym spektaklu, dobrze, bo mamy bilety dla naszych słuchaczy.
1: Tak.
0: Dwa.
1: I tak,
0: dwa.
1: Oczywiście, ja serdecznie zapraszam na spektakl Nierzyńska pianoforte. Jest to spektakl zrealizowany przez Stowarzyszenie Sztuka Nowa w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Instytutem Teatralnym w ramach projektu Awangarda Teraz. I co mogę powiedzieć, że to bardzo wyjątkowy spektakl, niesamowite artystki na scenie, Daniela Komendera, choreografka, ale tancerka, wykonawczyni tego spektaklu, która realizuje niesamowite choreografie, taniec współczesny, ale i też całą dramaturgię opartą wokół historii Bronisławy Nierzyńskiej, a razem z nią na scenie Katarzyna Piszek. I to jest niesamowita wokalistka, kompozytorka, która współpracuje między innymi z WW, z Męskim Graniem, więc czeka nas niesamowita w ogóle dawka muzyki i tańca współczesnego, ale połączone też jakby w taką historię o kobiecości, o tym, w jaki sposób no, kobiety próbują odzyskać swój głos, mówić swoim głosem, być niezależne, tworzyć jakąś niesamowitą własną historię.
0: No właśnie, bo może powiedzmy o bohaterce, bo ona była niezwykłą, jak sam pan zauważył, osobowością. To jest rodzina Nierzyńskich, artystyczna rodzina. Jej brat również był tancerzem, a ona tu, kobieta, musiała ujawnić się, tak? Rywalizować, czy jak gdyby zaistnieć obok brata, co nie było łatwe, bo on z racji tej swojej płci już miał łatwiejszy start.
1: Tak, to niesamowite małżeństwo, znaczy małżeństwo.
0: Rodzeństwo.
1: Brat i siostra, rodzeństwo pochodzenia polskiego. Oni kształtowali się w różnych szkołach baletowych, między innymi w Kijowie, w Petersburgu, w Mińsku, w Warszawie. I dostali jakby taki niesamowity warsztat baletu. I oni tworzyli w ogóle niesamowite, rewolucyjne balety, współpracując z Diagilewem i pokazując takie rewolucyjne rzeczy w Paryżu, w tak zwanych sezonach paryskich. I to było, to odbywało się w latach 1911-10 do 1924 roku. No i rzeczywiście jakby w tych sezonach paryskich taką czołową, kluczową rolę choreograficzną zawsze tworzyli mężczyźni, a tutaj w 1923 roku Diagilew zaprasza Bronisławę Nierzyńską, aby stworzyła takie dzieło do muzyki Igora Strawińskiego Le Noces, czyli Wesele. No i Nierzyńska tutaj pod wpływem takiej nostalgii za tym, co było kiedyś w Rosji, w Polsce, tworzy taką niesamowitą choreografię, ale ona jest bardzo mocno uziemiona. No i my wzięliśmy tę choreografię na warsztat, żeby też ją przetworzyć i przełożyliśmy tę niesamowitą choreografię na choreografię, ale która miałaby możliwość wzlotu, czyli pokazania czegoś takiego, co daje możliwość i widzom, i artystce wzniesienia się i użyliśmy do tego trampoliny. I to jest taka niesamowita zestawienie, czyli klasycznej choreografii, klasycznej formy baletowej zestawione ze tańcem współczesnym, który został przeniesiony na trampolinę, więc widzimy w ogóle niesamowite ewolucje taneczne i figury, które można zapożyczyć i znaleźć jakby te takie cytaty z Lenoces, ale w locie. No do tego towarzyszy niesamowita muzyka, przetworzenie, zremiksowana muzyka właśnie Strawińskiego przez Katarzynę Piszek. Ona stworzyła własną wersję, bardzo autorską. Jest do tego, są piękne pieśni, niesamowite wokalizy. To wszystko niesie nas, niesie jakąś taką historię odzyskiwania głosu. Przepiękny okay. spektakl. Jestem bardzo poruszony tym, jak widzę ten spektakl, więc bardzo serdecznie zapraszam na
0: 20 maja, jeszcze panie Dawidzie powiedzmy, 20 maja, godzina 19, Sochaczewskie Centrum Kultury, ulica Chopina 101, tak? Czyli spektakl muzyczny, nie tylko, muzyczno-taneczny, muzyczno-taneczny, tak. Muzyka i taniec. To zapraszamy gorąco naszych słuchaczy. Teraz można do nas zadzwonić i otrzymać bilet. A pytanie jakie jest, jeśli chodzi o ten spektakl? To już w pana gestii leży pytanie.
1: No to może pytanie będzie takie...
0: oczywiste.
1: Jaki jest jeden z najsławniejszych baletów Bronisławy Niżyńskiej?
0: No dobrze.
1: Mam nadzieję, że to jest bardzo... proste,
0: może no może słuchacze dadzą radę, a w razie czego jak nie dadzą rady, to po prostu sprawdzą w internecie, tak? Tak się umawiamy.
1: Tak jest, możemy podpowiedzieć też, że w trakcie tej rozmowy padł ten tytuł.
0: No właśnie. To okej, okay. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam
1: serdecznie. Pozdrawiam i zapraszam.
0: I zapraszamy wszystkich na spektakl Niżyńska Pianoforte 20 maja Escek Chopina 101. Dziękuję bardzo panie Dawidzie i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio

0: A my powracamy do konkursu. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A kto tam jest po drugiej stronie?
1: Marcin.
0: Marcin, to witamy cię, Marcinie. Dawno nie słyszałam imienia Marcin.
1: To miło.
0: No dobra, słuchaj, to ten najsłynniejszy balet w dorobku Bronisławy Nierzyńskiej, to?
1: Wesele, Les Noces.
0: Zgadza się. No dobrze, czyli już należy do ciebie zaproszenie na ten spektakl. Chcesz pójść sam, czy w towarzystwie?
1: W towarzystwie, najlepiej. Czyli
0: potrzebujesz jeszcze, żebym ci dorzuciła jeszcze jedno zaproszenie, tak?
1: Tak, poproszę.
0: No dobra, no to nie będę taka i dorzucę zaproszenie i będą dwa. Marcinie, podasz mi, jeszcze ustalimy wszystko poza anteną, dobrze?
1: Dobrze.
0: A słuchaj, to kiedy byłeś ostatnio na balecie?
1: Na balecie?
0: No, takie trudne pytanie, przyznasz.
1: Na balecie to byłem w Poznaniu. A to jak byłem młodszy.
0: Jak byłeś młodszy.
1: Dziadek od orzechów.
0: No tak. Jak jest się w wieku takim młodszym, no to no, rodzice na dziadka do orzechów zabierają dzieci, tak. No ale balet też może nam się różnie kojarzyć, tak? Czyli nie byłeś ostatnio na żadnym balecie. No dobra. No dobrze, to dziękujemy bardzo. Na baletach też nie, ale na dziadku do orzechów byłeś. Dobrze. I na jeziorze Łabędzim pewnie też byłeś. Dobrze, to jeszcze zostań z nami chwilę, a my gramy dalej.
2: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.

Gramy jeszcze więcej. Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Why wait to say, at least I did it.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
0: Reklama.
3: I've been watching you.

0: 95 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a